0: Și throwback to fight, like al Warren of Sunar, Maya, Case of the X, Rainu Gheila, unec.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, good afternoon. Usmani, nafli, nisoltu fil-weekend, naqse fuqom da laffajt, ma għaxi, għat mutar, tizzi taqbess, għabżas għaddi idin, jek kam dek xaħġa xtamel fil-axija, jow għada fil-axija.
1: Għan għarri juni l-masħabek, maħdib, għan break, għem Super Bowl, XP Arcade. Bakery,
0: okay.
1: XP Arcade,
0: XQ, usama ħafna affarijiet oħrajn. Ekko, qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż qabeż q